0: Troje Hot Hit Paráda. Co letí ve streamech. Co právě trenduje na TikToku. Máme na Fajn. Máme na Fajn. Vždycky hot,
1: vždycky fresh. Fajn.
2: New music from Audrey Horne.

0: emoții vei strimeși. Co právě trenduje na TikToku? Máme na fajn, máme na fajn. Vždycky hot,
1: vždycky fresh.
0: Fajn.
2: Fajn.
0: Vždycky hot,
2: vždycky fresh.
0: Fajn. Next generation.
2: Next generation.

Poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci. Fajn. Fajn. Vždycky hot. Vždycky fresh. Fajn.